byłaś ty.

Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście. What makes you feel good?

0: więcej loka w mieście.
1: Radio Centrum.

Radio Centrum.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: float away.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: Radio Centrum.
3: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, że zawahałaś, gdy mówiłaś mi coś w stylu tak będzie dobrze.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

sobie muzyczny bar, do którego ciągle wchodzi ktoś nowy. Amy Winehouse jest kelnerką przy barze Lemmy. Ja kiedyś może też tam pójdę.

istniał miliony lat, beze mnie i bez ciebie. Przychodzimy i jesteśmy tu tylko małą chwilę, zanim znowu odejdziemy na miliony lat.

0: Reklama.
1: Klubo Kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo Kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo Kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: O czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej lokalnie!

0: Reklama.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: Reklama.
1: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
0: Reklama.
2: Akademickie
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

mixtures rich. Pillars, lamps set, stoves on.

0: to proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
1: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
2: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.

Kilka minut po 20 to czas na audycję Za Górami. Wydanie wyjątkowe, 66 z kolei, licząc od początku. Wyjątkowe dlatego, że odbywa się w majówkę. Łukasz Komsta, dobry wieczór. Zachęcam do tego, aby pozostać do 21. I to wyjątkowe wydanie audycji będzie polegało między innymi na tym, że jeżeli ktoś nie lubi słuchać mnie, a lubi słuchać dobrej muzyki, no to jest to coś dla niego. Ponieważ po tej zapowiedzi będą już same utwory do końca. Taka audycja troszeczkę, można powiedzieć, że wirtualna, a te utwory to playlista, która jest złożona z piosenek już wyemitowanych w audycji Za Górami, zarówno rok temu, w ubiegłym sezonie, jak i w sezonie bieżącym. Po prostu skomponowałem coś, co składa się z pasujących do siebie piosenek, wartych przypomnienia, bo to, że coś tam kiedyś zostało raz odtworzone, no to wiadomo, że tylko regularni słuchacze są w stanie o tym pamiętać. No i przy okazji mini konkurs, bo wspomniałem tydzień temu na antenie i na zapowiedzi na Facebooku, że dzisiaj będzie niespodzianka. Każdy, kto wyśle mi maila na adres lukasz.komsta@centrum.fm, powtórzę jeszcze raz, tak jak moje imię i nazwisko, czyli lukasz.komsta@centrum.fm, taki adres radiowy. Każdy, kto wyśle maila, ale teraz liczą się tylko maile od godziny 20 do godziny 21. Potem już niestety nie. I wystarczy w tym mailu napisać, która piosenka z audycji Za Górami podobała wam się i która jest warta powtórzenia jeszcze raz być może. To już wystarczy do tego, aby wziąć udział w konkursie. Ale oprócz tego trzeba jeszcze skorzystać z wygranej i zaproponować inny utwór, który do tej pory nie był emitowany, a mieści się w stylistyce muzycznej Radia Centrum, jak i również najlepiej, żeby mieścił się w stylistyce muzycznej audycji Za Górami, czyli był mniej znany niż mainstreamowy rock czy też mainstreamowy pop. I myślę, że będę w stanie zadośćuczynić każdemu mailowi, chyba że przyjdzie ich bardzo dużo, ale na wszystko znajdziemy czas. Więc zachęcam do tego. Można również przesłać pozdrowienia. To wtedy jakieś dla kogoś, to wtedy jakiś taki koncert życzeń mini zrobimy. Ja się odezwę oczywiście po audycji, każdemu odpiszę z informacją, kiedy ten utwór ewentualnie będzie wyemitowany. I kiedy pozdrowię kogoś na antenie, kogo pozdrowić by było trzeba. lukasz.komsta@centrum.fm. A przed nami, za nami już Beth Hart i Joe Bonamassa, I Would Rather Go Blind. Jeszcze będzie raz Beth Hart, a jeszcze oprócz niej Anna Mura, Chip Taylor, Joan Baez, Joe Cocker, Melissa Etheridge, Philip Funkhauser, Prljavo Kazalište, to południowo-słowiański akcent, Sade oraz Courtney Mary Andrews. Dziękuję bardzo za to, że zostaniecie. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.

твой смешный за матуру. Сандалы, боя не сочиняй.

0: Minęła 22, czas więc na drum and bassy na antenie Akademickiego Radia Centrum. Piotr Pruchniak przed mikrofonem i nasz dzisiejszy gość, tajemniczy Error 404, który będzie dzisiaj te drum and bassy nam zapodawał. Cześć.
1: Siemanko.
0: Witaj w studiu Radia Centrum, witaj w basemencie. Powiedz, jak to się stało, że miksujesz drum and bassy?
1: Już mówię. Kończyłem kurs i stwierdziłem, że pójdę drogą, pójdę w drum and bassy. To jest jeden z najcięższych gatunków do grania. I w ogóle pozdrawiam mojego senseja, DJ-a Postka. To on mi powiedział, że jestem tak chaotyczny, że po prostu w tej muzyce się dobrze odnajduję. Więc jakby z tego się wzięło. No i bardzo lubię, wiesz, jednak kurde basówę. Lubię te kurde cięcia. Po prostu lubię bas, nie?
0: Po prostu. Jeszcze miałem pytanie, jak to się stało, że tutaj jesteś?
1: Jasne.
0: A jesteś tutaj dzięki Kamilowi GTRX-owi, który także jest z nami, bo dzisiaj także jest stream. Możecie oglądać Errora na żywo przez YouTube. Oczywiście link na naszym fanpage'u. Odsyłam. Powiedz Error, drum and bassy to nie każdy, nie jedyny gatunek, który miksujesz. Tak. Co jeszcze?
1: Tak, lubię tego typu jak hard techno, odłamy techno, też tech house'y, melodic techno, także ja się nie zamykam, że tak powiem, na jeden gatunek. Nie mogę grać jako Error wszystkich gatunków, no ale to już nie będziemy może zdradzać. Wolę pozostać w ukryciu. Jako Error jestem błędem w systemie, więc...
0: A co najbardziej lubisz z tej całej elektroniki? Jakby, co jest pierwsze?
1: Wiesz co, powiem ci tak.
0: No,
1: ty nie lubisz może, ale ja lubię bardzo jump-upy, ale lubię też metaliczne, jak się metal tam trze, wiesz o co chodzi w tych dramach, znaczy
0: w elektronice.
1: W elektronice, jasne. No lubię duże, mocne dropy, lubię w ogóle... Wczoraj grałem dwie imprezy, właśnie to było melodic techno, hard techno i naprawdę ludzie się tak bawili, to była taka energia przepięknie, nie?
0: No właśnie, można cię usłyszeć na lubelskich imprezach. Jesteś z Lublina, pochodzisz z Lublina?
1: Tak, tak.
0: No właśnie.
1: Chociaż powiem ci szczerze, że wychowałem się na małej wsi TWE Tomaszowice, pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy. Właśnie, czyli wczoraj można było cię zobaczyć w bałaganie?
1: Tak, tak, tak. W bałaganie i też w kosmosie grałem closing. Właśnie tam hard techno i powiem ci, że naprawdę było super, ludzie podbijali, dziękowali, było to naprawdę bardzo, bardzo miłe, także...
0: Fajnie, a gdzie kolejne imprezy?
1: Gdzie kolejne? Wiesz to w Graffiti chyba 7 będzie, tylko właśnie nie wiem, bo jest konwencja...
0: 7 maja.
1: 7 maja, tak. Także zapraszam. Jeszcze nie wiem, czy pójdę właśnie w dramy, czy jakieś techno, ale na pewno będzie fajnie i na pewno coś fajnego przygotuję wam.
0: Dla niektórych drum and bassy to techno.
1: Tak, tak. Ale fajnie je właśnie łączyć to wszystko, nie? Jakby w pewnym momencie ja się zamknąłem na to, że okej, nie wiem, dajmy na to. Ma być trans, to tylko trans. No nie, właśnie fajnie jest mieszać te gatunki i trochę próbować, nie? Jakichś nowych rozwiązań, nowych melodii, może jakichś nowych loopów.
0: A co dzisiaj powiedz? Bo jesteśmy mówieni na drum and bassy.
1: Jasne. Nie, no będą drum and bassy, będzie trochę jump-upów, będzie trochę tarcia metalu. Myślę, że przygotowałem taką troszkę mocniejszą playkę.
0: No to fajnie. To słuchajcie, drodzy słuchacze, podbijajcie basy. Można tańczyć. Error 404 za dekami przez całą godzinę do 23:00.
1: Jasne.
0: Gramy.

37 po 22, słuchacie Basementu w Radiu Centrum, Error 404 za dekami wciąż. Słuchajcie, małe imprezowe info. Przez chwilę, w ten piątek dobra impreza w kosmosie, się szykuje Junglist Realm, klimaty w Jungle, Dub i Breaks. I zagrają Cyanific, Malon, Bosto i GTX. Chyba porobiłem trochę błędów mówiąc teraz o tym. Pamiętajcie, ten piątek w kosmosie, 8 maja, Jungle, Dub i Breaks. I jeszcze jedna impreza za dwa tygodnie w sobotę, kolejny Basłagan w Bałaganie. I rock that shit.

Fill sequence. 3. Initialization.

Półtorej minuty do 23:00. To był Basement, czyli godzina drum and bassu w niedzielę wieczorem w Radiu Centrum. A drum and bassy dzisiaj zapodawał nam Error 404. Zróbcie wielki hałas. Brawo, dziękuję. Za tydzień w Basemencie natomiast będzie trochę eksperyment, bo będą dubstepy, 140 bpmów i ciężkie dubowe brzmienia. To nieczęsto się zdarza w Basemencie, także będzie grubo. A kto nam to zaserwuje? A będzie to Dax Gisco, znany także jako Dyl. Człowiek, który pamięta jeszcze scenę Opium, także być może powspominamy. Także gorąco was zapraszam. Piotr Pruchniak, kłaniam się nisko. A i jeszcze, jutro zaczynają się matury, także wszystkim maturzystom życzymy połamania długopisów. Cześć!

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.

oczu nie kac. W głowie gra, Jezu, czemu tak gra? Słuch, że i zgarbła bielewych snu. A tu ryk podmykała do stu. Znowu radio, a znowu radio.

0: Radio Centrum.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie. Znam